U nastavku programa slušamo Divertimento, Krste Odaka. Stavci su Allegro con brio, Andante i Allegro moderato. Alt saksofon svira Dragan Sremec uz Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigira Mladen Tarbuk.